akumaya, banana, akumaya, seku, akumaya, banana, akumaya, morim, akumaya, banana, akumaya, seku, akumaya, banana, akumaya, morim, akumaya, banana, akumaya, seku, akumaya, banana, akumaya, morim, akumaya, banana, akumaya, seku, akumaya, banana, akumaya, morim, akumaya.